Greetings to all the FMDX listeners. Pozdrowienia dla BitFM Wadowice 92.1 FM. A także do Krakowa.